0: naprawdę stanie system zabudowania.
1: I got the animated suspension.
2: Hmm? You want a picture?
1: What?
2: You want a picture?
1: No.
0: No. Tak,
1: nie. Nie, nie dzięki.
2: Nie,
1: nie dzięki.
2: Dzięki.
1: Dzięki.
2: Dzięki.
1: Dzięki. Dzięki.
2: Great?
1: Great?
2: Yeah.
1: Great.
2: Nie dzięki. Great. Oh, no. Oh, great.
1: Great.
2: Great.
1: Okay. Great. Yes, very good.
2: Okay.
1: Good.
2: Great.